Dance till we die. Dance till we die. Dance till we die. Dance till we die. Till we die. Till we die. Till we die. Till we die. Till we die. Die, die, die, die, die, die, die. Dance till we die.